Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24.
1: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Himmel jest widzę. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Samemu schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
6: O

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. KKP Polskie linie kolejowe ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w ruchu kolejowym wynikającymi z planowanego protestu maszynistów. Jeśli działania mające miejsce w najbliższy piątek zakłócą funkcjonowanie sieci, operator może podjąć kroki prawne. Protest może spowodować opóźnienia pociągów pasażerskich w ruchu lokalnym i dalekobieżnym w dniach 11 i 12 września. Maszyniści, reagując na wypadek w Sokolnikach Suchych, planują przez jeden dzień przejeżdżać przez przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. W wiadomościach międzynarodowych Kanada zapowiedziała wsparcie dla Ukrainy w postaci pakietu obrony powietrznej oraz pomocy dla sektora energetycznego. Pomoc ta ma również objąć dostawy pocisków przechwytujących Patriot, niezbędnych w obliczu zwiększonych ataków na infrastrukturę krytyczną i przygotowań do zimy. Od rozpoczęcia wojny Kanada zobowiązała się do przekazania Ukrainie wsparcia finansowego i wojskowego o wartości ponad 25,5 miliarda dolarów kanadyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda. W Gdańsku występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, opady są słabsze lub umiarkowane. Z kolei na południu oraz na wschodzie, w Krakowie, Wrocławiu i Suwałkach, mamy do czynu z intensywne opady deszczu. Rzeszów zmaga się z lekkim deszczem. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Dzień dobry w piątek. No nareszcie zbliża się weekend. Hurra! Do 10:00 towarzyszyć wam będę razem z podwójnym espresso. Maciek Chorzowski, zapraszam.

Dobry wszystkim, którzy właśnie próbują przestawić organizm z trybu wakacyjnego na zwykły. Nie przejmujcie się, jeśli idzie opornie, jest dopiero początek września. Jeszcze przez kilka dni można oficjalnie twierdzić, że człowiek się przyzwyczaja. A zanim się przyzwyczaisz, my zajmiemy się ścieżką dźwiękową tego poranka.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia, serwis czujnika drogowego spowodował zajęcie prawego pasa ruchu. Ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7, na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta ZAB2, prace budowlane mogą powodować prawostronne zwężenia jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na autostradzie A18 przy węźle Olszyna kontrole graniczne spowodowały zwężenie jezdni oraz wprowadzono zakaz wyprzedzania. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole potrwają do 1 października 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mam tak, że wstanę rano, podejdę do okna i tak miasto się pomalutku budzi. Wyglądam za okno, całkiem fajne uczucie. Kiedy ta okolica budzi się do życia, wstaje słońce, jeszcze nie czuć tego pośpiechu. Taki mały przystanek przed całodniową gonitwą. Czego i wam życzę.

Powiem tak, fajnie mi się z wami jedzie. Ty prowadzisz, a ja dbam o to, żebyś nie przysnął, zwłaszcza muzyką w moje Radio 24. Więc dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego samochodu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Poznaniu, notujemy lekkie opady, podczas gdy w Gorzowie pogoda pozostaje sucha. Z kolei w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie występuje intensywny deszcz. Na wschodzie Polski, w Suwałkach, również pada intensywnie przy umiarkowanym wietrze, a w Rzeszowie odnotowujemy lekki deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Donald Trump walczy o to, aby nie zostać określonym jako kaczka kulawa. Jego wypowiedzi dotyczące prezydentury jako działań nielegalnych, niemoralnych i bez pokrycia wywołały szeroki rezonans w mediach. Propozycja Trumpa stała się przedmiotem intensywnej debaty publicystycznej. W kolejnych doniesieniach sytuacja militarna na wschodzie. Według ukraińskich oraz zachodnich szacunków, rosyjskie zasoby militarne i gospodarcze mogą wystarczyć do 2028 roku, jeśli obecne trendy się utrzymają. Jednocześnie raporty wskazują na istotne problemy kadrowe w armii Rosji. Szacuje się, że Rosja traci obecnie miesięcznie około 6 tysięcy więcej żołnierzy niż udaje się jej zrekrutować. Braki te są rekompensowane poprzez sprowadzanie zagranicznych żołnierzy, w tym obywateli Korei Północnej. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu. W Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 9 do 12 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju, w Gdańsku i Suwałkach, również pada, a termometry wskazują około 9 stopni. W Poznaniu i Rzeszowie odnotowujemy słabsze opady. Z kolei w Szczecinie oraz Gorzowie panuje sucha pogoda. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Ja się staram powiedzieć. Lubię czasami wstać przed wszystkimi, wtedy w domu jest cisza, reszta domowników, a właściwie to reszta świata, jeszcze sobie spokojnie śpi, ty sobie siadasz i możesz kontemplować święty spokój o poranku, czego sobie i wam życzę.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S8 w rejonie Babina i Choroszcza remonty nawierzchni powodują zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, co w godzinach szczytu może skutkować zatorami. Kierowcy jadący od strony Białegostoku w stronę Warszawy muszą liczyć się z objazdem przez Tykocin i MOP Złotoria. Na drodze krajowej Duka 26 na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed możliwe są utrudnienia i korki związane z kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wjeżdżamy rano do pracy, a tutaj tak, no cóż, jedzie pani albo pan i tak wygląda, jakby się jeszcze nie do końca obudziła. Nie wiem, czy to gaz, czy to sprzęgło. Przyspiesza, zwalnia, a ty jedź i myśl także za tą osobę. Oby tego jak najmniej na naszych drogach. Zostań w mojej radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą opady deszczu. Intensywnie pada w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, gdzie temperatura wynosi od 9 do 12 stopni Celsjusza. Lżejsze opady odnotowujemy w Gdańsku, Poznaniu oraz Rzeszowie. Warunki są suche w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a termometry wskazują tam około 9 i 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Donald Trump intensyfikuje działania przed listopadowymi wyborami połówkowymi, wykorzystując w swojej kampanii zarówno obietnice, jak i ostrzeżenia. Podczas wystąpienia w Dallas prezydent republikańczyków zaoferował wyborcom $5000 w przypadku zwycięstwa jego partii, jednocześnie grożąc najcięższymi konsekwencjami osobom niegłosującym. Trump wezwał zwolenników do złożenia przysięgi udziału w głosowaniu, sugerując, że brak zaangażowania może skutkować surowymi karami. Polityk zapowiedział również walkę z przeciwnikami określanymi mianem komunistów, radykałów oraz przestępców. Podczas konwencji republikańczyków odnotowano umiarkowaną frekwencję oraz nietypowo dużą liczbę kandydatów, którzy zrezygnowali z udziału w wydarzeniu. W kolejnych doniesieniach doszło do interwencji policji w siedzibie Tkala. W związku z zaistniałą sytuacją Święczkowski powiadomił prokuraturę. Sąd okręgowy wydał stanowcze ostrzeżenie dotyczące stosowania nacisków, określając

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymują się chłodne temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 9 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, odnotowano 10 stopni. Stolica, Warszawa, zmaga się z intensywnymi opadami deszczu przy temperaturze 9 stopni. Na południu i południowym zachodzie, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi odpowiednio 11 oraz 12 stopni Celsjusza. Wschodnia część kraju, w tym Suwałki i Rzeszów, notuje około 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: 24.
1: Przedweekendowa piątkowa rozgrzewka w moje Radio 24 o 8 rano cały czas trwa. Zapraszam, zostańcie z nami, spróbujmy jakoś spowodować, żeby ten ostatni dzień pracy w tym tygodniu zleciał nam łatwo i przyjemnie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej 86 w pobliżu węzła Mockowska wystąpiło zamknięcie jednego pasa zjazdowego na autostradę A4. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice prace przy wymianie barier powodują zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Tychów. Na drodze krajowej 26 na przejściu granicznym Krajnik Dolny Swet możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

Macie swój ulubiony kubek? Bo ja mam. Napisane jest na nim, mam taki że nie mam czasu taczki załadować. Czekam na wasze motywacyjne cytaty z kubków. Napiszcie na mnie na naszym Facebooku Moje Radio 24.

Maj to jest taki fajny miesiąc, czerwiec zresztą też, a może i kwiecień nawet czasami, kiedy wyglądasz przez okno, żeby się zorientować, jak tu się ubrać. A tu jeden chłop idzie w zimowej kurtce, drugi w samym garniturze, jakaś baba w krótkiej sukience, jeszcze ktoś inny w ogóle do połowy jest ubrany na zimę, a do połowy jakby zaraz miało być plus 30 stopni. Stajesz przed szafą i myślisz, ciepło czy zimno? Będzie padać czy nie będzie?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 9 do 12 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 9 stopni. W Gdańsku występuje lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni. W stolicy notujemy intensywne opady. Na południu i wschodniej części kraju warunki są podobne. W Krakowie mamy 12 stopni, we Wrocławiu 11, a w Suwałkach i Rzeszowie 10 stopni. W większości tych regionów występuje intensywny deszcz, z wyjątkiem Rzeszowa, gdzie opady są lekkie. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto najważniejsze informacje. W obwodzie saratowskim doszło do pożaru w rafinerii ropy naftowej w wyniku ataku dronów. Atak dronów dotknął również centrum logistyczne sklepu internetowego Ozon w regionie saratowskim. Firma Ozon poinformowała o przerwaniu części dostaw, anulowaniu zamówień oraz przeprowadzeniu ewakuacji załogi z obiektu. W innych miejscach raportowane są skutki ataku dronów. W obwodzie tulskim śmierć poniósł 2 osoby, a 3 kolejne zostały ranne. Dodatkowo w Wołgogradzie drony uderzyły w blok mieszkalny, powodując zranienie 2 mężczyzn. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się nowe dane dotyczące edukacji i technologii. Raport PISA 2025 roku wskazuje na alarmujące wyniki dla całej Europy. Magazyn The Economist opublikował analizę opartą na przełomowym badaniu dotyczącym wpływu sztucznej inteligencji na proces uczenia się, stawiając pytania o szkodliwość tej technologii w edukacji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie odnotowujemy temperatury między 10 a 12 stopniami Celsjusza. W Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. Z kolei w Gdańsku, Krakowie i Suwałkach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

10:00 minęła, więc przed nami, no, rozpoczynamy już takie prawie końcowe czynności w pracy. Jest taki fajny zwyczaj, przynajmniej w niektórych krajach anglosaskich, że oni sobie w piątki pracują tak do 13, do 14. No, co prawda nic nie można wtedy załatwić na przykład w urzędzie, ale jakby wszyscy przywykli. Ciekawe, czy w Polsce by się to sprawdziło.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Państwu dowiadam moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 na odcinku między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód trwają prace przy naprawie barier energochłonnych. W kierunku Kudowy zajęty jest pas prawy. Ruch odbywa się pasami lewym i środkowym. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku od węzła Korzeńsko do węzła Widawa prowadzone są prace koszenia pasa drogowego po obu stronach. Na drodze krajowej 63 na odcinku Radzeń Podlaski – Sławatycze zamknięte jest przejście graniczne w Sławatycza. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Przypomnę także, że każde poranne wstawanie to jakby taki mały reset jednak. No bo co było wczoraj, to było wczoraj, a dziś zaczynamy od nowa. Więc życzę dużo sukcesów, powodzenia i uśmiechu.

Jest jeden taki utwór, który każdy ma. Czy to się nam podoba, czy nie. Jest to utwór nielubiany, znienawidziony, paskudny, choćby był najlepszy i naszego ulubionego wykonawcy. To dokładnie ta piosenka, którą mamy ustawioną jako budzik. Czasami zresztą wystarczy tylko melodyjka ustawiona jako budzik. Oby takich było jak najmniej. Przynajmniej w moje Radio 20.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy i południowym wschodzie, w tym w Gdańsku, Suwałkach oraz Rzeszowie, występuje lekki deszcz. W pozostałych regionach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

nadchodzą znaczące zmiany pogodowe, które wpłyną na szeroki obszar kraju. Powracające burze oraz gwałtowne ulewy spowodują wyraźne załamanie stabilnej aury w połowie Polski. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem powalenia drzew, uszkodzenia dachów oraz zerwania linii energetycznych. Szczególnie silne wichury spodziewane są w Wielkopolsce. W wiadomościach zagranicznych pojawiły się poruszające relacje amerykańskiego strażaka polskiego pochodzenia, Stanleya Trojanowskiego. Mężczyzna brał udział w akcji ratunkowej na 73. piętrze północnej wieży World Trade Center podczas zamachów z 11 września 2001 roku. Podczas tragicznych zdarzeń strażak widział ludzi skaczących z okien, a także zmagał się z niskim ciśnieniem w wężu i niszczejącą konstrukcją budynku, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z oddziału. W wyniku ekspozycji na toksyny Trojanowski zachorował na choroby płuc oraz zespół stresu urazowego, co zmusiło go do przejścia na emeryturę. Według jego relacji nowojorska Straż Pożarna straciła ponad 400 strażaków z powodu schorzeń związanych z toksynami po zamachach. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy i południowym wschodzie, w tym w Gdańsku, Suwałkach oraz Rzeszowie, występuje lekki deszcz. W pozostałych regionach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.

10:00 minęła, więc przed nami, no, rozpoczynamy już takie prawie końcowe czynności w pracy. Jest taki fajny zwyczaj, przynajmniej w niektórych krajach anglosaskich, że oni sobie w piątki pracują tak do 13, do 14. No co prawda nic nie można wtedy załatwić na przykład w urzędzie, ale jakby wszyscy przywykli. Ciekawe, czy w Polsce by się to sprawdziło.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Uwielbiam te nowe modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego, schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Podobno muzyka łączy ludzi lepiej niż jakikolwiek komunikator. Sprawdźmy to. Wykręć 22 602 0068 i zadedykuj piosenkę komuś, kto na to zasługuje. My to wyemitujemy. Ty zbierzesz punkty. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka. Historia jednej piosenki.
5: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Ridla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Ridla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Ridel nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Ridla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

Kiedyś czekało się z palcem na przycisku rekord, żeby nagrać ulubiony numer. Dziś wystarczy, że wybierzesz 22 602 0068. Nagraj się, powiedz kogo chcesz pozdrowić i jaką piosenkę mamy dorzucić do twojej kawy. Czekamy pod 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla ciebie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Sikorski zabrał głos w sprawie 46 kandydatów, ostro krytykując prezydenta za szukanie pretekstów oraz prowadzenie akcji dezinformacyjnej dotyczącej zoolozia. Polityk nazwał te działania jedną z najgłupszych decyzji. W wiadomościach zagranicznych donosi się o pożarze na pokładzie samolotu nad Rosją. Ewakuowano 146 pasażerów, a ruch w jednym regionie został całkowicie wstrzymany. Kłęby dymu są widoczne nad krajem, gdzie płoną kluczowe obiekty infrastrukturalne, powodując paraliż komunikacyjny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz, podczas gdy w Szczecinie i Gorzowie panuje sucha aura. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy oraz Wrocławia, pogoda jest sucha. Z kolei na południu i wschodnim pasie Polski, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, występują opady deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

kwestii dyscypliny zawodowej w sektorze edukacji katalog sankcji dla nauczycieli obejmuje upomnienie, naganę, zwolnienie z pracy oraz wydalenie z zawodu nauczyciela. W przypadku zwolnienia z pracy może zostać nałożony zakaz podjęcia zatrudnienia w zawodzie nauczyciela przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. W branży telekomunikacyjnej Operator Plus uruchomił nowe stacje piątej generacji, co przełożyło się na rozszerzenie zasięgu sieci mobilnej. Jednocześnie grupa Polsat Plus ogłosiła wyniki za trzeci kwartał, informując o wzroście zysku netto o ponad 144%. To były najważniejsze informacje.

Doczesne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 12 do 16 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz, podczas gdy w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha aura przy temperaturze 15 stopni. Z kolei na południu oraz wschodniej części kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, towarzyszą nam lekkie opady deszczu. Na zachodzie Polski, we Wrocławiu i Gorzowie, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się...
1: Mazowsze? W dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać, i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

kwestii dyscypliny zawodowej w sektorze edukacji, katalog sankcji dla nauczycieli obejmuje upomnienie, naganę, zwolnienie z pracy oraz wydalenie z zawodu nauczyciela. W przypadku zwolnienia z pracy może zostać nałożony zakaz podjęcia zatrudnienia w zawodzie nauczyciela przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. W branży telekomunikacyjnej operator Plus uruchomił nowe stacje piątej generacji, co przełożyło się na rozszerzenie zasięgu sieci mobilnej. Jednocześnie grupa Polsat Plus ogłosiła wyniki za trzeci kwartał, informując o wzroście zysku netto o ponad 144%. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach kraju występuje obecnie lekki deszcz. W Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Natomiast w Suwałkach i Rzeszowie odnotowujemy odpowiednio 16 i 15 stopni Celsjusza. W Krakowie termometry wskazują 11 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Poznaniu oraz na zachodzie kraju w Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda, a temperatura oscyluje w granicach od 14 do 16 stopni Celsjusza.

Minęła 13, a skoro 13, to czas otworzyć ostatni w tym tygodniu czas na wasze pozdrowienia i dedykacje. Przejmijcie tą antenę 22 602 00 68. Zapraszam.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka. Historia jednej piosenki.
5: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny, nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli m.in. Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz, nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

Niech twoi znajomi wreszcie usłyszą cię tam, gdzie cię nie wyciszą. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz, co ci leży na sercu albo na wątrobie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 00 68 i nagraj dedykację. 22 602 00 68.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku dla Piotra Niemczyka, który obecnie odbywa 15 dni kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za udział w protestach klimatycznych oraz blokowanie ruchu drogowego. Według Rzecznika Praw Obywatelskich nagrania zarejestrowane podczas demonstracji dowodzą, że Niemczyk nie blokował jezdni, lecz przebywał na chodniku, co czyni wyrok niesłusznym i naruszającym obowiązujące przepisy. W wiadomościach zagranicznych alarmują doniesienia z Niemiec dotyczące problemu bezdomności oraz tzw. hipotermii miejskiej. Policja interweniowała w sytuacji 34-letniej ciężarnej kobiety, która była zmuszona do zamieszkania w blaszanym garażu. Sytuacja ta stanowi dramatyczny przykład braku odpowiednich warunków bytowych dla osób potrzebujących wsparcia w przestrzeni publicznej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 11 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzowie, panuje sucha aura przy słabym wietrze. W regionach południowym i wschodnim, w tym w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W Gdańsku również odnotowano opady deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Tu moje Radio 24 o 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 0068 czekam.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

deadline'y, kole, raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068. It's my mother saying, darling, please come home.

0: 20. rocznicy złożenia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Słuchasz moje Radio 24? Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

Mazowsze w 2 minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W debacie publicznej powraca kwestia ochrony danych osobowych oraz roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa cyfrowego obywateli. Jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące planowanych działań Donalda Tuska w obszarze opieki zdrowotnej. Na drodze krajowej nr 90 w miejscowości Jaźwiski doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego. Samochód osobowy marki Skoda zderzył się czołowo z nieoznakowanym radiowozem. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały ranne. Są to pasażerowie samochodu, natomiast funkcjonariusze policji nie odnieśli żadnych obrażeń. Kolizja spowodowała poważne utrudnienia w ruchu i zablokowanie drogi przez kilka godzin, podczas których na miejscu pracowały służby ratunkowe. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie suche warunki. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują od 16 do 17 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie, w Szczecinie i Gorzowie, temperatura wynosi 18 stopni. W północnej i wschodniej części kraju, w Gdańsku oraz Suwałkach, występuje lekki deszcz przy temperaturze około 17 i 18 stopni Celsjusza. Warunki są chłodniejsze w południowej części kraju. W Krakowie odnotowano 11 stopni z opadami, natomiast w Rzeszowie termometr pokazuje 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Minęła 15 w moje Radio 24. Wasze pozdrowienia i wasz wybór muzyczny. Zadzwoń 22 602 0068.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.

W moim Radiu 24 mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Policja w Kielcach zatrzymała dwie kobiety za rozlanie kwasu masłowego podczas targów, co skutkowało uszkodzeniem mienia i objęciem kobiet środkami zapobiegawczymi. W tym samym czasie obywatel Ukrainy został zatrzymany przy próbie wprowadzenia na teren imprezy 7 sztuk amunicji pistoletowej. Mężczyzna przyznał się do nielegalnego posiadania amunicji. Wszystkie osoby podejrzane zostały objęte dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju, a postępowania prowadzi prokuratura. Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka, który odbywał karę zastępczą pozbawienia wolności po odmowie wykonania prac społecznych związanych z protestem ostatniego pokolenia. Wyrok zapadł w trybie nakazowym bez możliwości obrony, mimo że nagrania dowodzą, iż mężczyzna stał na chodniku i nie blokował ruchu drogowego. Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła skargę kasacyjną na wyrok, wskazując na rażące naruszenie przepisów oraz konieczność rozpoznania sprawy na rozprawie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 17 i 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu panuje sucha pogoda przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy i wschodniej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, występuje lekki deszcz. Z kolei w południowej części kraju odnotowujemy niższe temperatury. W Rzeszowie jest 13 stopni, a w Krakowie 11 stopni Celsjusza, gdzie również pada lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Minęła 16, słuchasz moje Radio 24. Kończymy zawodowe obowiązki i przenosimy się już nie tylko mentalnie w weekendowy stan. Będzie wam towarzyszyć moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: tebie jeszcze za chwilę.
1: Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w województwie pomorskim na odcinku Połusocin - węzeł Swarożyn trwają prace remontowe. W kierunku Gdańska ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na węźle Stanisław zamknięta jest łącznica zjazdowa z kierunku Łodzi-Naczew. Na drodze ekspresowej S1 w województwie śląskim między Kamesnicą a Zwardonem w miejscowości Laliki trwa remont nawierzchni. Zamknięty jest jeden pas ruchu i wprowadzono ruch wahadłowy. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

novi himel je dziga. Styrta jež podpalona. I styrta już prawie się dopala. Moje radio 24.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Policja w Kielcach zatrzymała dwie kobiety za rozlanie kwasu masłowego podczas targów, co skutkowało uszkodzeniem mienia i objęciem kobiet środkami zapobiegawczymi. W tym samym czasie obywatel Ukrainy został zatrzymany przy próbie wprowadzenia na teren imprezy 7 sztuk amunicji pistoletowej. Mężczyzna przyznał się do nielegalnego posiadania amunicji. Wszystkie osoby podejrzane zostały objęte dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju, a postępowania prowadzi prokuratura. Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka, który odbywał karę zastępczą pozbawienia wolności po odmowie wykonania prac społecznych związanych z protestem ostatniego pokolenia. Wyrok zapadł w trybie nakazowym bez możliwości obrony, mimo że nagrania dowodzą, iż mężczyzna stał na chodniku i nie blokował ruchu drogowego. Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła skargę kasacyjną na wyrok, wskazując na rażące naruszenie przepisów oraz konieczność rozpoznania sprawy na rozprawie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W zachodniej i centralnej Polsce panuje sucha pogoda przy słabym wietrze, a termometry w Szczecinie, Gorzowie i Suwałkach wskazują 18 stopni Celsjusza. W Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku odnotowano 17 stopni, natomiast w Warszawie jest 16 stopni. Na północy, w Suwałkach i Gdańsku występuje lekki deszcz. Warunki są gorsze w południowej części kraju. W Krakowie termometr pokazuje 11 stopni, a w Rzeszowie 13 stopni. W obu tych miastach pada lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

17. Powroty do domu. Mogą być korki, ostrzegam, i to niezależnie od tego, w którym mieście jesteście. Podejrzałem kamerki na różnych drogach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. No nie wygląda to zbyt dobrze. Cierpliwości pomoże moje Radio 24.

o 23 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. Sorry, thanks.
2: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Bytom, węzeł Zabrze Północ w kierunku Gliwic, występuje lokalne zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S8 na obwodnicy Ostrowy Mazowieckiej w kierunku Warszawy trwają prace drogowe i zwężenie do jednego pasa ruchu na

0: W pasie wolnym. Na drodze krajowej 29, na odcinku Krosno-Odrzański, Poluń, wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno-Odrzański ze względu na zły stan techniczny nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 11 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Szczecina i Gorzowa, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. Podobne warunki towarzyszą mieszkańcom centralnej Polski, w tym Warszawy i Poznania. Z kolei na południu oraz wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 węźle Wrocław Stadion na łącznicy zjazdowej U4 występuje zwężenie prawostronne w kierunku Warszawy. Na drodze ekspresowej S-ie między węzłem Wrocław-Kobierzyce a rondem Magnice w kierunku Kudowa pas prawy jest wyłączony z ruchu i przejazd odbywa się pasem lewym. Na autostradzie A18 w węźle Olszyna występuje zwężenie jezdni oraz obowiązują zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

A od 23 codziennie robimy klimat pościelowe. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

0: Dzień dobry. Oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ministerstwo Obrony Narodowej wystosowało ostrzeżenie przed dezinformacją dotyczącą kart mobilizacyjnych. W sieci krążą nieprawdziwe informacje oraz grafiki generowane przez sztuczną inteligencję. Resort wyjaśnia, że proces wydawania przydziałów mobilizacyjnych jest stałym elementem systemu obronnego i w żaden sposób nie oznacza obecnie powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania do wojska. Autentyczne karty są wydawane w czasie pokoju i wymagają zgłoszenia się do służby dopiero w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. W kolejnych wiadomościach portal Niezależna poinformował o zatrudnieniu lekarza Dawida Kapszczyka w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Według ustaleń mediów można już umówić wizytę do wspomnianego lekarza, a pracownicy placówki potwierdzili jego zatrudnienie. Dawid Kapszczyk był wcześniej zaangażowany w aferę związaną ze Szpitalem Południowym i nadal pozostaje objęty postępowaniami. To były najważniejsze informacje.
1: Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ministerstwo Obrony Narodowej wystosowało ostrzeżenie przed dezinformacją dotyczącą kart mobilizacyjnych. W sieci krążą nieprawdziwe informacje oraz grafiki generowane przez sztuczną inteligencję. Resort wyjaśnia, że proces wydawania przydziałów mobilizacyjnych jest stałym elementem systemu obronnego i w żaden sposób nie oznacza obecnie powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania do wojska. Autentyczne karty są wydawane w czasie pokoju i wymagają zgłoszenia się do służby dopiero w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. W kolejnych wiadomościach portal Niezależna poinformował o zatrudnieniu lekarza Dawida Kapszczyka w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Według ustaleń mediów można już umówić wizytę do wspomnianego lekarza, a pracownicy placówki potwierdzili jego zatrudnienie. Dawid Kapszczyk był wcześniej zaangażowany w aferę związaną ze Szpitalem Południowym i nadal pozostaje objęty postępowaniami. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 11 do 18 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach sięgających 18 stopni. W Gdańsku występuje natomiast lekki deszcz. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, jest sucho i termometry wskazują około 16-17 stopni Celsjusza. Warunki są gorsze w południowej i wschodniej części kraju. W Krakowie odnotowano 11 stopni przy lekkim deszczu, a w Rzeszowie 13 stopni. Suwałki również zmierzają się z opadami deszczu przy temperaturze 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
1: Mazowsze?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował do prezydenta o podpisanie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora Polski w Ukrainie. Trwa spór pomiędzy ministerstwem a Pałacem Prezydenckim w sprawie powoływania ambasadorów, który trwa już od ponad 2 lat. Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją odmowę nominacji koniecznością dialogu z rządem, podczas gdy Sikorski podkreśla, że ustawa jasno określa procedurę powoływania ambasadorów, wobec czego dalsza dyskusja jest zbędna. W innych wiadomościach Aleksandr Łukaszenka ogłosił przeprowadzenie kolejnych szerokich sprawdzianów gotowości białoruskiej armii, obejmujących możliwość mobilizacji. Podczas kontroli wojska wykorzystywane są doświadczenia ze współczesnych konfliktów zbrojnych, a Łukaszenka poinformował o służbie swojego syna w armii. W ostatnim czasie przeprowadzono niezapowiedziane kontrole, podczas których oceniano przygotowanie jednostek do działań bojowych oraz sprawdzano zdolności rażenia na podstawie doświadczeń z konfliktów w Ukrainie i w Iranie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie jest sucho i odnotowujemy 17 stopni. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha pogoda z temperaturami między 15 a 17 stopniami. Na południu Polski, w Krakowie oraz Rzeszowie, mamy lekki deszcz przy nieco chłodniejszych temperaturach, odpowiednio 11 i 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii.

0: hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżom kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Moje Radio 24.
2: Słuchasz moje Radio 24, minęła 21.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego Guilty Pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Pleit, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze, dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. Moje Radio 24, ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska, Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

Polska to za mało. O zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona cały

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24. Moje Radio 24.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Słuchasz moje Radio 24.
1: To jest
0: Rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24. Słuchasz?
0: Moje Radio 24.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Moje Radio 24.
0: To jest
1: rok.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24.
2: Check this out. Come on!
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

lost time. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: moja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.